Sława Jezusu Chrystu! W te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radio Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w 20. tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy, a jutro przeżywać będziemy święto opieki Matki Bożej. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te wtorkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytanie biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Jan Stepaniuk, proboszcz parafii Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie. Zaraz potem rozmowa z ojcem Pawłem Szwedem o święcie opieki Matki Bożej. Punktualnie o godzinie 17 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radio Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz fragment książki o starcu Józefie Watopeckim. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy. Dziś wysłuchamy całonocnego czuwania przed świętem opieki Matki Bożej. Zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do dalszego słuchania.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 20. tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 13 października według nowego stylu oraz 30 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Grzegorza Oświeciciela Armenii oraz świętego Michała, pierwszego metropolitę Kijowa.

Już jutro przeżywać będziemy Święto Opieki Matki Bożej. Historia święta sięga 910 roku z Konstantynopola. Podczas całonocnej modlitwy w Błahernach święty Andrzej i jego uczeń Epifaniusz ujrzeli Bogu Rodzicę, która modliła się za świat i rozpostarła nad wiernymi swój omoforion, szatę będącą symbolem niebiańskiej ochrony. W czasach wojny i niepokoju dało to ludziom ogromną nadzieję. Święto to dla nas przypomnienie, że bez względu na trudności nikt z nas nie pozostaje sam. Nad każdym z nas czuwa orędownictwo i opieka przy Najświętszej Bogu Rodzicy.

0: przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z listu świętego apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2, wersety od 24 do 30 oraz z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 5, wersety od 33 do 39.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Ufam zaś w Panu, że i ja sam przybędę niebawem. Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował tak, iż był bliski śmierci, ale Bóg się nad nim zmiłował, nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpiesznie go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go ponownie, się uradowali i ja, żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością, a takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był on śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy osobiście nie mogliście mi oddać.

W owym czasie był Jezus w jednym z miast. I oto mężczyzna cały trędowaty, widząc Jezusa, upadłszy na twarz, błagał go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd zszedł z niego, a on zakazał mu komukolwiek o tym mówić. Lecz powiedział: Pójdź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie, jak przykazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Tym bardziej jednak rozchodziło się słowo o nim i zbiegały się tłumy wielkie, aby słuchać go i doznawać uzdrowienia ze swoich słabości. On zaś oddalał się na pustkowia i modlił się.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Jan Stepaniuk, proboszcz parafii Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie.
1: Duchowe pouczenie.
2: Bo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Bracia i siostry, w dzisiejszym dniu podczas świętej liturgii wysłuchaliśmy Ewangelii według świętego Ewangelisty Łukasza. Ewangelia mówi nam o tym, kiedy Jezus był w jednym mieście, podszedł do Niego mężczyzna chory na trąd. Prosił przed Chrystusem, aby Go uzdrowił. W pewnym momencie wyciągnął rękę i dotknął Chrystusa, mówiąc: chcę być oczyszczony. Po tym zdarzeniu trąd natychmiast szedł z chorego. Jezus mu powiedział, aby o tym nikomu nie mówił. Niech pójdzie do kapłana, pokaże się mu, złoży ofiarę za swoje oczyszczenie, jak to przykazał Mojżesz. Bracia i siostry, chorzy ludzie na trąd wyglądali strasznie. Ciało ich w całości było pokryte białymi brzodami, ropniejącymi strupami, które chorego człowieka świeżbiały i okropnie bolały. Ciało człowieka gniło i rozpadało się, wytwarzał się wielki smród. Według prawa Mojżeszowego trędowaci ludzie mieli zakaz dotykania innych, a nawet przybywania ze zdrowymi. Trędowaci musieli chodzić w podartej odzieży, aby było widać ich ciało pokryte trądem. Głowa miała być odsłonięta, a usta zasłonięte. Oprócz tego trędowaci musieli krzyczeć: jesteśmy nieczyści. Chory człowiek dotknął Chrystusa, co, jak już wspomniałem, było zabronione. Dlatego Jezus zakazał mu o tym komukolwiek mówić. Bracia i siostry, nie uważajmy, że my jesteśmy zdrowi i ta choroba nas nie dotyczy. Gdybyśmy wiedzieli, z jakiego trądu duchowego codziennie nas Pan Jezus leczy, padlibyśmy przed Nim podobnie jak ewangeliczny chory i dziękowalibyśmy Mu do ostatniej godziny, godziny naszej śmierci. Panu Jezusowi naszemu, Zbawicielowi, niech będzie cześć i chwała teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Jan Stepaniuk, proboszcz parafii Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela w Szczytach Dzięciołowie. Już po przerwie zaprosimy Państwa na rozmowę z ojcem Pawłem Szwedem o święcie opieki Matki Bożej.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą Państwo wysłuchać rozmowy o święcie opieki Matki Bożej z ojcem Pawłem Szwedem, wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja jest ojciec Paweł Szwed, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Białostockiej Wygodzie i opiekun duchowy Zarządu Centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki.
2: Ojcze, dzisiaj porozmawiamy o Matce Bożej, czcigodniejsza od cherubinów i bez porównania chwalebniejsza od serafinów. Co te słowa oznaczają w praktyce?
3: To, że Matka Boża jest najświętszą osobą i naszą wstawienniczką. Tak jak to określa święty Jan z Damaszku już w VII wieku, w swoim wyznaniu wiary, on pisze, że wyznajemy, że Najświętsza Dziewica jest zaiste Bogu Rodzicą we właściwym tego słowa znaczeniu. Prawdziwy Bóg urodził się z niej, przeto prawdziwa Bogu Rodzica urodziła prawdziwego i wcielonego Boga. I Matka Boża jest czcigodniejszą od cherubimów i bez porównania sławniejszą od serafimów właśnie dlatego, że ona była matką samego Boga. Bóg przez nią staje się człowiekiem, staje się podobnym do nas i dlatego kult Matki Bożej właśnie jest związany z wcieleniem Syna Człowieczego. I tak jak pięknie jest ona zawsze nazywana, jak zwrócimy uwagę, że Matkę Bożą zawsze nazywamy Bogu Rodzicą, czyli matką samego Boga, ta, która zrodziła Boga, i Matką Bożą.
2: A kim dla nas prawosławnych powinna, czy jest Matka Boża, oprócz tego, że właśnie samą Matką Bożą, tak? Czy jakąś opiekunką, orędowniczką?
3: No przede wszystkim jest dla nas opiekunką i z tym związane jest święto, które się zbliża niedługo. Pokrowy Preswiatyja Bogorodzicy, czyli opieki Najświętszej Marii Panny. I właśnie z ustanowieniem tego święta wiąże się też historia, więc to wydarzenie, te wstawiennictwo Matki Bożej jest związane z wieloma cudami. I właśnie taki cud dokonał się w 910 roku w Konstantynopolu, kiedy to Konstantynopol był oblężony przez wojska Saracenów za panowania cesarza Lwa VI, filozofa. Wszyscy mieszkańcy tego miasta zebrali się w świątyni w Blachern, to w dzielnicy Konstantynopola, i tam właśnie wznosili swoje modlitwy do Matki Bożej o to, żeby ona uchroniła to miasto przed najazdem tych Saracenów. I właśnie wśród tych wiernych był też święty Andrzej Jurodziwy i razem ze swoim uczniem Epifaniuszem. I ten święty Andrzej widział, było mu dane widzieć na niebie Matkę Bożą, która unosiła się nad miastem, trzymała w swoim rękach część swojej szaty, omoforion, welon, i którym przykrywała całe to miasto. I właśnie dzięki temu opiece Matki Bożej ten Konstantynopol w tym 910 roku nie został zdobyty i na pamiątkę tego cesarz ustanowił święto pokrowy Preświatyja Bogorodzicy. Ale myślę, że nawet w dzisiejszych czasach widzimy tą opiekę i wstawiennictwo Matki Bożej, nawet nie szukając daleko, ale tutaj w naszym polskim prawosławiu. Zwróćmy uwagę, że najwięcej świąt w kalendarzu liturgicznym jest poświęconych dla Matki Bożej. Zwróćmy uwagę, że najwięcej ikon cudotwornych, przed którymi cuda się dokonują, jest poświęcone także dla Matki Bożej, tak? I to tak jakby odzwierciedla to, że my otrzymujemy tą opiekę od Matki Bożej, otrzymujemy, ona wysłuchuje naszych modlitw. I zwróćmy uwagę, że mamy białostocką ikonę Matki Bożej, supraską ikonę Matki Bożej, przed którymi dokonują się cuda. Mamy w Puchłach także ikonę Matki Bożej, mamy leśniańską ikonę Matki Bożej, na Grabarce mamy iwierską, przed którą też wiele cudów się dokonuje, lubelską ikonę, bardzo starą, też od wielu wieków ludzie się modlą, tak samo w Bielsku pod Podlaski mamy piękne święto i wiele tysięcy ludzi modli się tam do bielskiej ikony Matki Bożej, która już ponad 500 lat tak pokazuje dla nas, że jeśli jej zaufamy, jeśli przed nią będziemy pokładać nadzieję, to ona zawsze wysłuchuje nas.
2: Często można słyszeć takie zapytania, czy nawet stwierdzenia od ludzi, po prostu no, niedouczonych w tym temacie prawosławia, że cerkiew prawosławna nie uznaje Bogu Rodzicy. I co w takim momencie my powinniśmy powiedzieć takiej osobie?
3: Myślę, że nic nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób wpłynąć. Przede wszystkim, jeśli zwrócimy na uwagę na nabożeństwa, które są w cerkwi sprawowane, to widzimy, że w każdym nabożeństwie, czy to w świętej liturgii, czy w wieczornym nabożeństwie, zawsze w tych nabożeństwach kierujemy swoje modlitwy także do Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Tak? I myślę, że w żadnej, tak, w prawosławiu najbardziej pokazany jest ten kult Matki Bożej, ale musimy zawsze pamiętać, że kiedy modlimy się do Matki Bożej, my prosimy o jej wstawiennictwo i modlimy się do samego jej Syna, Chrystusa Zbawiciela. I zawsze, kiedy właśnie te modlitwy nasze przed Matką Bożą składamy w różnych intencjach, to musimy, zawsze modlimy się do Boga poprzez wstawiennictwo Matki Bożej. I myślę, że właśnie te ikony, o których wspomniałem, widzimy przy tych ikonach dużo krzyżyków, dużo różnych łańcuszków. Są to dary od ludzi, którzy zostali wysłuchani w modlitwach przez Przenajświętszą Bogu Rodzicą. I myślę, że tutaj opinią innych ludzi nie powinniśmy się kierować. Powinniśmy przede wszystkim, jako my prawosławni, znać swoją wiarę. I myślę, że w każdym domu naszym znajduje się ikona Matki Bożej, do której codziennie rano i wieczorem się modlimy. I to jest ten nasz przykład właśnie uwielbienia Bogu Rodzicy i właśnie kultu Matki Bożej w cerkwi.
2: Czyli podsumowując, wiara w Syna Bożego, wiara w Jezusa, nie łącząca się z taką czcią dla Bogu Rodzicy, jest obcą i niezrozumiałą dla prawosławia. Nie da się wierzyć w Jezusa, nie wierząc w Bogu Rodzicę.
3: Matka Boża, tak jak już wspomniałem, ona jest matką samego Boga. I święci ojcowie właśnie zwracają na to uwagę. Jeśli prześledzimy całe Pismo Święte, Ewangelię, to zwróćmy uwagę, że bardzo mało tam mamy informacji o życiu Bogu Rodzicy. Wręcz ta informacja jest znikoma. A dlaczego? Dlatego, że przez to jest wyrażona pokora Matki Bożej. Ta, która zawsze towarzyszyła Chrystusowi, tak jak prawdziwa matka, która była obok Niego i wszystko to, co się wydarzało w Jego życiu, i mamy ten obraz tej miłości matczynej przy krzyżu Zbawiciela, kiedy ona stoi i patrzy na śmierć swojego Syna, ukazuje tą miłość. I właśnie ta miłość później Matka Boża obdarowuje tą samą miłością nas wszystkich. Ale ja myślę, że tutaj dobrym by było tu przytoczenie takiej dla mnie osobiście najpiękniejszej stichiry, która wyraża właśnie piękno tego wstawiennictwa Matki Bożej, tak? Kim w rzeczywistości jest dla nas Preświataja Bogorodica? Jest to stichira szóstego głasu, jech da przyjdzie wremień i spełnienie. Ja pozwolę sobie krótki fragment z tej stichiry przetłumaczyć, dlatego że ona właśnie wyraża te wstawiennictwo Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Kiedy przyjdzie czas wypełnienia, trąby anielskie zatrąbią, a ołtarze sądów będą postawione, rzeka ognia zaszumi, martwi wstaną, a żywi pochwyceni będą i będzie objawiony znak Syna Człowieczego na niebie. Wszyscy na ziemi zapłaczą, a wszystkie siły niebiańskie zadrżą. Wtedy Bogorodzica, Dziewica, wszystkich grzeszników zbawienie i tych bez nadziei nadzieja po prawicy swego Syna nagle się pojawi. przynajświętsze swoje ręce do Syna swoje wzniesie i swymi łzami szaty jego zwilży i od wszystkich męk nas zbawi. Całą nadzieję na nią pokładamy. I zwróćmy uwagę, drodzy bracia i siostry, że właśnie w tym wyraża się ten kult Matki Bożej, ta opieka Matki Bożej, tak, że ona właśnie jest tą, która wstawi się za nas w czasie sądu ostatecznego. A można powiedzieć, z tej stychiry wynika nawet za wszystkich, którzy staną przed sądem ostatecznym i będzie prosić swojego Syna o wybawienie dla wszystkich. Jeszcze taka jedna historia mi zapadła w myślach, którą chciałbym tutaj też przytoczyć. W żywotach świętych często odnajdujemy takie bardzo właściwe mądrości, które powinniśmy przyjmować. I w jednej księdze właśnie słyszymy u jednego świętego, że on miał widzenie jeszcze za życia. Bardzo modlił się do Przenajświętszej Bogorodzicy. Codziennie się modlił do Przenajświętszej Bogorodzicy. I pewnego razu dane mu było przez aniołów, jego zabrano do nieba. I on tam poszukiwał Bogorodzicy, bo chciał w szczególności ją tam zobaczyć, stanąć przed nią na kolana, pomodlić się do niej. I przez długi okres poszukiwał ją tam w niebie, wśród świętych. I nie mógł jej znaleźć. I w pewnym momencie się zasmucił. I pewien święty podszedł do niego i zapytał tego, który miał te widzenie, czy przypadkiem ty nie szukasz Przenajświętszej Bogorodzicy? On odpowiedział, że tak, ale nie mogę jej znaleźć i nie wiem dlaczego tutaj w niebie. I ten święty mu powiedział, bo ona najczęściej przebywa na ziemi, wysłuchując modlitw matek, dzieci, wszystkich nas, którzy właśnie składamy te modlitwy przed cudotwornymi ikonami, nasze prośby, ona je wysłuchuje. A więc myślę, że większych tak jakby dowodów takiego potwierdzenia stawiennictwa Matki Bożej myślę, że nie znajdziemy.
2: Ta stychira, jak da przyjdzie w remien i spełnienie już za chwilę na naszej antenie. A my serdecznie dziękujemy dla ojca Pawła Szweda, wikariusza parafii wszystkich świętych na tej białostockiej wygodzie, za poświęcony czas i za te wyjaśnienia o Matce Bożej. I mamy przeogromną nadzieję, że teraz nasza miłość do niej będzie jeszcze większa.
3: Sława Jezus Chrystus.
2: Sława po wieki, a teraz na naszej antenie stichira, jegda przyjdet vremien i spełnienie.

Za nami rozmowa z ojcem Pawłem Szwedem o święcie opieki Matki Bożej. A już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o porannej liturgii święta opieki Matki Bożej w Białymstoku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w 20. tygodniu po święcie Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 13 października według nowego stylu oraz 30 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Grzegorza Oświeciciela Armenii oraz świętego Michała, pierwszego metropolitę Kijowa. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o porannej liturgii Święta Opieki Matki Bożej w Białymstoku oraz o pielgrzymce autokarowej na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Iwierskiej Matki Bożej. Parafia Świętego Mikołaja i Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów zapraszają do Soboru Świętego Mikołaja na poranną liturgię z okazji Święta Opieki Matki Bożej. Czasy i święta liturgia rozpoczną się 14 października o godzinie 5. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 26 października na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej. Wyjazd nastąpi o godzinie 7.15 z ulicy Antoniuk Fabryczny 13. O godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia, po której przewidziany jest obiad. O godzinie 13.45 zaplanowano przyjazd do monasteru Świętego Dymitra Słońskiego w Sakach. Powrót do Białegostoku nastąpi około godziny 17. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 oraz 534 469 470.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Już teraz przyszła pora na czytanie z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie pełne nauki, duchowych i moralnych wskazówek oraz źródło wielu wartości, jakie odnajdujemy w codziennym życiu. Święci są niewyczerpaną studnią duchowej inspiracji i wskazówek, jak realizować chrześcijańską naukę. Już teraz wysłuchajmy żywotu świętej Rypsymy i

Dzisiaj wspominamy pamięć świętych męczennic Rypsymy i Gajany i 32 świętych dziewic oraz 70 innych męczenników, którzy z nimi ucierpieli. Święta Rypsyma żyła za panowania cesarza Dioklecjana około 290 roku i należała do rodziny cesarskiej. Pewnego razu cesarz zobaczył młodą dziewicę i urzeczony jej urodą zapłonął żądzą i wyprawił posłów do Rypsymy, żeby wziąć ją za żonę. Święta pragnęła jednak poświęcić dziewictwo Bogu i w tajemnicy uciekła do świętej Gajany, która wiodła życie mnisze wraz z 70 dziewicami w grotach w pobliżu góry Ararat. Dioklecjan dowiedział się, gdzie uciekła święta Rypsyma i napisał do armeńskiego króla Tirydatesa, żądając jej wydania. Opis niezwykłej urody świętej Rypsymy z kolei wstrząsnął Tirydatesem, który bez pamięci się zakochał. Wezwał ją do pałacu wraz ze świętą Gajaną i czynił wszystko, żeby zmusić ją do przyjęcia jego zalotów. Jednak wbrew nadziejom Tirydatesa, święta Gajana zaczęła przekonywać uczennicę, żeby nie godziła się nawet wobec groźby śmierci. Wtedy z rozkazu króla świętej Gajanie wybito zęby uderzeniami kamieni i zesłano w dalekie ziemie. Święta Rypsyma ze wstrętem odrzuciła oświadczyny króla, mówiąc, że będzie należeć tylko

do boskiego oblubieńca. Tirydates przyjął to jako zniewagę. Wpadł w złość i poddał świętą torturom. Dusza świętej Rypsymy z radością uleciała ku niebiańskiemu oblubieńcowi. Wtedy stracono też 70 innych chrześcijan. Po pewnym czasie 32 dziewice przyszły zabrać święte relikwie męczennic. Zostały rozpoznane i natychmiast ścięte. Świętej Gajanie i jej dwóm uczennicom też ścięto głowy po wielu torturach. Później ku czci tych świętych męczenników święty Grzegorz Oświeciciel zbudował 3 cerkwie z pomocą pokutującego króla Tirydatesa.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Brudne lustro nie może przyjmować odbicia i wizerunku. Tak i dusza, zajęta życiowymi troskami i pokryta mrokiem rządz cielesnych, nie jest w stanie przyjąć do siebie światłości Świętego Ducha.

Biskup męczennik Grzegorz Oświeciciel Wielkiej Armenii urodził się około 257 roku, według innych kilkanaście lat wcześniej, w znamienitej, lecz niewierzącej rodzinie. Jego ojciec, książę Armenii, Anak, wraz z całą rodziną został zamordowany. Dzięki przytomności mamki ocalał jedynie dwuletni Grzegorz. Kobieta w porę zdążyła uciec z chłopcem do Cezarei Kapadockiej. Tam poznał zasady wiary chrześcijańskiej i został ochrzczony. Ożenił się i miał dwóch synów, Aristagesa i Vertanesa. Wcześniej owdowiał. Po utracie żony zaczął tym gorliwiej służyć Bogu, żyjąc zgodnie z jego przykazaniami. Po wcieleniu do armii rzymskiej Tyrydeusa III jako potomek królewskiego rodu, Grzegorz otrzymał zaszczytne stanowisko. Jednak gdy król dowiedział się, że jest on chrześcijaninem i nie chce złożyć ofiary pogańskim bożkom, rozgniewał się i rozkazał poddać go srogim torturom. Wtrącono go na 14 dni do jamy wypełnionej błotem, żmijami i skorpionami. Wszystko jednak wytrzymał i wkrótce uzdrowił króla Tyrydeusa III, który został nawrócony na chrześcijaństwo. Po tym wydarzeniu Grzegorza wyświęcono na biskupa Cezarei. Resztę życia poświęcił głoszeniu Ewangelii i organizowaniu cerkwi w Armenii. Wędrował od miasta do miasta, wszędzie wyświęcając kapłanów, wznosząc świątynie, otwierając monastery i szkoły. Na krótko przed śmiercią zamieszkał w Samotni, uprzednio mianując swego syna Aristagesa pierwszym biskupem cerkwi ormiańskiej. W 335 roku zasnął snem wiecznym. Z uwagi na zasługi dla kraju i cerkwi został nazwany oświecicielem Armenii. W tym też kraju koncentruje się jego kult. Do dziś jego ramię jako relikwia znajduje się w posiadaniu patriarchy ormiańskiego.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Michała, pierwszego metropolity kijowskiego. Święty książę Włodzimierz, postanowiwszy rozprzestrzenić światło wiary Chrystusowej na całe państwo, wysłał poselstwo do cesarza i patriarchy w Konstantynopolu, prosząc o przysłanie pasterzy, żeby ochrzcili Ruś i utworzyli nową cerkiew. Patriarcha konstantynopolitański, święty Mikołaj II Chryzoberges, postawił na czele misji świętego Michała, którego mądrość i święte życie były przykładem do naśladowania. Otrzymawszy od patriarchy konieczne wskazówki, metropolita Michał udał się w drogę w towarzystwie 6 biskupów i licznych kapłanów. W Chersonezie ochrzcił świętego Włodzimierza i jego otoczenie, a następnie zaślubił go z bizantyjską księżniczką Anną, siostrą cesarzy Bazylego II i Konstantyna VIII. Stąd wyruszył do Kijowa, jadąc na czele wspaniałego pochodu. Podróż nowo nawróconego księcia i nowego metropolity do miasta ruskich miast była jakby świętym pochodem w imię wykorzenienia pogaństwa i kultu bożków na tych ziemiach. Po przyjeździe do stolicy metropolita ochrzcił dzieci księcia, a także znaczną część mieszkańców Kijowa w jednym z dopływów Dniepru. Dlatego cerkiew sławi świętego Michała, metropolitę kijowskiego, takimi słowami. Ozdabia się miasto Kijów do dzisiaj szatą chrzcielną, przez ciebie założoną, hierarcho. Swoją krótkotrwałą posługę święty Michał poświęcił gorliwym pracom apostolskim. Nie bacząc na liczne przeszkody wywołane przez przywiązanie ludu do pogańskich zwyczajów, nieustannie nauczał mieczem ewangelicznej nauki, siekąc rzeźby bożków i umacniając nowo nawróconych na drodze życia w Chrystusie. Troski metropolity nie ograniczały się tylko do Kijowa, ale rozciągały na wszystkie ziemie, którymi rządził święty, równy apostołom książę Włodzimierz. Święty Michał zlikwidował ciernie wielobóstwa i zasiał nasiona przynoszące obfity plon w ziemi ruskiej, odwiedzając 2 inne duże miasta tamtych czasów – Nowgorod i Rostów. Tam usunął bożki, ochrzcił lud, założył cerkwie i wyświęcił kapłanów. Gdy święty Michał spoczął w Bogu, święty Włodzimierz był bardzo zasmucony, gdyż stracił nie tylko dobrego pasterza, pełnego apostolskiej gorliwości, ale także mądrego doradcę w sprawach państwowych. Święty Michał został pochowany w cerkwi Narodzenia Bogorodzicy Dziesięcinny, którą książę zbudował z jego błogosławieństwa. Po zniszczeniu tej cerkwi przez Tatarów, relikwie świętego Michała, które ocalały nienaruszone, zostały przeniesione do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. W 1730 roku zostały złożone w tejże ławrze w cerkwi Zaśnięcia Boga Rodzicy.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak wybrać imię dla dziecka przed sakramentem chrztu?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Najprościej byłoby, żebyśmy wybierali imię w dniu, nadawali imię w dniu, kiedy się dziecko urodziło. To byłoby najprostszy sposób oczywiście i myślę, że to byłoby najbardziej taki dla nas naturalny sposób nadawania jej imienia. Ale również nadajemy imię, ponieważ mamy świętego, którego bardzo lubimy, który jest dla nas bardzo bliski, do którego się modlimy. Bardzo często to wygląda w ten sposób. To są imiona świętych, które żywoty zostały przez nas przeczytane. Mam w parafii świętą Blandynę i imię, które zostało nadane, to było święta, której Liońska z Lyonu i której mówiłem, że jeśli będę miał córkę, to na pewno moja córka będzie miała na imię Blandyna, a mam bliską taką naszą rodzinę, gdzie córka właśnie została nazwana w ten sposób, dlatego że to była dla mnie niezwykle ważna święta na przykład i której żywot bardzo dogłębnie jakby mnie poruszył. I tak powinniśmy wybierać świętych. Natomiast dzisiejsze wybieranie imion to również jest takie, również myślę, że bardzo ważne, że ktoś w naszej rodzinie, dziadek, babcia mieli tak na imię i to jest również bardzo ciekawe. Też w formie takiej anegdoty mogę powiedzieć, ale to anegdoty takiej prawosławnej typowo, poprosiła mnie o obecność w trakcie chrztu moja uczennica ja mówię, no Magda, niestety nie będę mógł przyjechać. Mówi, no bo akurat tego dnia, w którym ty, akurat to było 2 lata temu, czy 3 lata temu, chrzcisz swoją małą Nadjeżdę, to ja tego samego dnia, o tej samej godzinie u siebie w parafii również chrzczę Nadjeżdę. Imię prawie, że niespotykane dzisiaj, a tego samego dnia. Także widzimy, te imiona wracają do nas cały czas, dlatego że one są związane właśnie z naszymi bliskimi przodkami. No ale myślę, że najprościej byłoby jednak, żebyśmy nadawali imiona w tym dniu, kiedy ktoś się urodził. To byłoby takie najbardziej naturalne dla nas.

tym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy. W sobotę 24 października w parafii Świętego Ducha w Białymstoku o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po boskiej liturgii zapraszamy wszystkich uczestników na wspólny poczęstunek. Następnie odbędzie się Dzień Otwarty Radio Ortodoksja. Będzie można odwiedzić siedzibę rozgłośni, zobaczyć, jak od zaplecza wygląda przygotowanie i emisja audycji oraz poznać osoby tworzące nasze radio. Dla słuchaczy z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz organizujemy transport autokarowy. Zapisy i szczegółowe informacje u ojca Mateusza Januszewskiego dla Bielska Podlaskiego 518 468 647 oraz u ojca Mirosława Demczuka dla Siemiatycz 697 549 270.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja fragment książki o starcu Józefie Watopeckim. Zachęcamy do zagłębienia się w historię tego starca. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Udzielił swojej matce postrzyżyn mniszych. W lutym 1962 roku duchowy brat naszego starca Józefa, ojciec Efrem, przyjął swoją matkę do stanu mniszego, nadając jej imię Teofano. Wówczas także nasz starzec napełnił się duchowym zapałem, by to samo uczynić ze swoją matką, jeśli by również i ona tego chciała. Postrzyżyny mniszy przyjęła zresztą także matka ich starca, świętego Józefa, otrzymując imię Agatangeli. Minęło już 16 lat, odkąd Józef Watopecki znalazł się na Świętej Górze i nie odwiedził swojej ojczyzny, Cypru. W jednym z listów pisał: Efrem uczynił swoją matkę mniszką i nadał jej imię Teofano. Ja również pragnę zobaczyć moją matkę przed jej śmiercią, sama bowiem wciąż mnie o to prosi i jest już bardzo stara. Wiele jestem jej dłużny. Tak naprawdę to ona uczyniła mnie mnichem i wysłała na Świętą Górę. Jej modlitwom zawdzięczam to, iż spełniam teraz moje przeznaczenie. Niech się stanie wola Pana. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 2 marca 1962 roku. W niedzielę o Tomaszu w 1963 roku Józef Watopecki otrzymał błogosławieństwo starca Arseniusza i świętego Efrema z Katunaki, aby po raz ostatni odwiedzić swoją matkę. W czerwcu przyjął ją do stanu mniszego pod imieniem Eugenia. Zasnęła w Panu kilka miesięcy później, w dniu pamięci świętego Dymitra. Starzec opisał to ojcu Panteleimonowi następującymi słowami: Jak ci pisałem, zapytałem starca Arseniusza o jego opinię na temat tego, abym odwiedził swoją matkę. On zaś polecił mi pojechać do niej, gdyż być może uczynię ją mniszką. Tak więc podjąłem decyzję i miałem wyjechać już teraz, po Wielkanocy. Czekam jednak na powrót ojca Efrema. W rzeczy samej starzec miał rację co do postrzyżyn, ponieważ zgodziła się na nie, gdy tylko jej o tym powiedziałem. Poza tym jest już starszą kobietą. Będzie siedziała w domu. Tak powiedział mi też ojciec Efrem. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Ojciec Jerzy Serb jest tu teraz z nami. Opowiedziałem mu o jego rodaku, o którym mi mówiłeś. Potwierdził, że wie, o kim mowa, gdyż także do niego pisałeś w tej sprawie. Ojciec Jerzy chce się do nas przenieść, więc być może po pięćdziesiątnicy zbudujemy mu kaliwę gdzieś w pobliżu warsztatu, aby mógł tam zamieszkać. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, niedziela o Tomaszu 1963 roku.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami czytania z książki o starcu Józefie Watopeckim. Przypominamy, że już około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas całonocnego czuwania przed świętem opieki Matki Bożej.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem opieki Matki Bożej. Niech ta wspólna modlitwa przypomni nam wszystkim, że Bóg Rodzica nieustannie roztacza nad nami swój omoforion, chroniąc nas, otaczając opieką i przynosząc spokój naszym sercom. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy całonocnego czuwania przed świętem opieki Matki Bożej. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.